0: Gospel Thursday. Sindi nabalale.
1: Shala nentombi kamfino.
0: Senza kwenzeke. Njalo ngomsombuluko kuyabekhala.
2: Ngikubingelela ngamkela emsakazweni izwi.
3: Lokho noma mntu makadabeka.
2: Ufuna ukuzokhipha uphila yini?